tylko wasze to iskówstwo. Poglednę go, legendy z tej duma, ale raka podadu se z uchota. Zaprawię obiak, czy nie mam dwa kostiuma. Zaprawię obiak, czy nie mam dwa żywota. A to se lepna na rewerans zdrawo.